0: Witam, tu Doniu. Dziś razem z wami słucham muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Ej, jaki no parę lat wstecz, tak parę dobrych lat, bo zupełnie inaczej. Teraz?

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają.

0: www.debiutanci.pl.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo

nieprzespanych nocach i dziurawej parze butów. Co ja wiem? O biciu głową w ścianę, ciągłym przebijaniu muru. Co ja wiem? O życiu pełnym dostępu.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Po niemal pół wieku przerwy pociągi ponownie dojeżdżają do kolejnych części Bielawy. Samorząd województwa dolnośląskiego otworzył zrewitalizowany fragment linii kolejowej wraz z dwoma nowymi przystankami – Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Inwestycja poprawia dostępność komunikacyjną regionu, wspiera rozwój turystyki i przeciwdziała wykluczeniu transportowemu mieszkańców południowej części Dolnego Śląska, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Kolejny odcinek linii kolejowej 4 km, która przedłuża linię 318 docelowo do Srebrnej Góry. Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa. To, co charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w odbudowę tego kolejnego odcinka linii kolejowej. Podziękowania na ręce poprzedniego zarządu, który podjął zdecydowane decyzje w przejmowaniu linii kolejowych, ale też w rewitalizacji tych kolejnych zadań.
1: Takie inwestycje jak ta pomagają likwidować wykluczenie komunikacyjne i dają mieszkańcom realną alternatywę transportową, mówi Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
3: Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panu marszałkowi i zarządowi województwa tych właśnie inwestycji, które poprawiają komunikację na Dolnym Śląsku. Poprawiają również bezpieczeństwo, dlatego że część pasażerów przesiada się z samochodów na połączenia kolejowe. Dzięki temu też mogą w sposób szybszy skomunikować się ze szkołami, z miejscami pracy czy z urzędami.
1: Po 49 latach pociąg wraca na tę trasę i na dwa nowe przystanki, a jeszcze w tym roku zakończy się rewitalizacja kolejnego 12-kilometrowego odcinka do Srebrnej Góry. Całkowity koszt zadania to 60 milionów złotych, podkreśla Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Ten odcinek kosztował nas blisko 18 milionów złotych, odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku. Mamy się z czego cieszyć, jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, naprawdę warto tutaj przyjechać. Liczymy, że co najmniej 100 tysięcy osób przejedzie tą linią. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.
1: Nowy przystanek Bielawa Jezioro od akwenu dzieli niecałe 300 metrów i położony jest przy kampingu Sudety. To jedno z najciekawszych miejsc na mapie Dolnego Śląska, przekonuje burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj.
5: W ten teren w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowaliśmy blisko 50 milionów złotych. Za chwilkę będziemy otwierać pomost, który prowadzi na wyspę. Jest boisko do koszykówki 3x3. Rewitalizujemy teren kempingu, tworząc bazę infrastrukturalną. Zbudujemy korty w ramach programu też dolnośląskiego budowy kortów do tenisa i padla, więc tworzymy nowy produkt turystyczny, bardzo zróżnicowany, bardzo atrakcyjny.
1: Jak zaznacza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, rozwój połączeń kolejowych pozostaje jednym z priorytetów regionu. W tym roku województwo planuje oddanie kolejnych odcinków linii, a do 2029 roku liczba zrewitalizowanych tras ma wzrosnąć do 300 km. Na inwestycje kolejowe w regionie przeznaczone są także środki z Krajowego Planu Odbudowy. Tylko w tym roku będzie to około 160 milionów złotych.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Muzeum Przyrodnicze zaprasza.
1: Mieszczące się w dawnym klasztorze procesterskim Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach przygotowało w czerwcu dla swoich gości dwie nowe wystawy czasowe. Pierwszą z nich możemy już oglądać. Prezentujemy na niej fotografie, które zapierają dech w piersiach, przekonuje Adam Łaciuk, dyrektor Muzeum Przyrodniczego.
2: To jest wystawa prac Tomasza Szyrwiela, Karkonosze, realizm magiczny. Wystawa jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest bestiariusz jeleniogórski. Tam jest prezentowane 17 fantastycznych prac, częściowo już znanych, ale jest to jedna, jedyna okazja, żeby je w dużym formacie i naraz obejrzeć w jednym miejscu. Druga część wystawy w innym pomieszczeniu są to najnowsze zdjęcia pana Tomasza do jego nowej książki poświęconej Karkonoszom. Proszę państwa, ja jeszcze nie widziałem u nikogo takiej gry świateł i w tak fantastyczny sposób pokazujących Karkonosze, które są absolutnie magiczne i przyciągające. Naprawdę proszę przyjść zobaczyć, co można zrobić, mając tą żyłkę i to oko do wyłapania światła, które gra w śniegu, gra w skałach, gra w przyrodzie naszych karkonoszy.
1: Wystawa już jest do obejrzenia w Muzeum Przyrodniczym. To teraz pytanie, do kiedy możemy ją oglądać?
2: Cała wystawa będzie prezentowana przez całe wakacje do 30 sierpnia, także jest dużo czasu, aby nawet kilkakrotnie przyjść, bo nie da się tego tak wchłonąć, tego piękna w trakcie jednej wizyty, ale będzie czas właśnie przez całe wakacje na odwiedzenie nas nawet kilkukrotne i obcowanie z tymi fantastycznymi pracami.
1: Przed nami kolejne, drugie wydarzenie.
2: Tak, mamy w tej chwili w przygotowaniu następną wystawę pani Twardowskiej-Rogacewicz, Misiek and Company. Na otwarcie tej wystawy zapraszamy najbliższy wtorek na godzinę 17 do naszego muzeum.
1: Ja chciałbym jeszcze dodać, że Muzeum Przyrodnicze odwiedzamy nie tylko z powodu takich wspaniałych wystaw, ale jeśli chodzi o podstawową działalność, to ona również jest niesamowicie atrakcyjna.
2: Chciałbym państwa serdecznie też zaprosić do zwiedzania naszych wystaw stałych, szczególnie z dziećmi. Robią one, te nasze wystawy robią na dzieciakach, na dorosłych również olbrzymie wrażenie. Można zwiedzić nasze wystawy stałe. Na samym początku wita państwa nasz nowy nabytek, wielki, autentyczny nosorożec Boś, tak się nazywa, który zagościł u nas pod koniec maja i potem można już zwiedzać wystawy czasowe, wystawy stałe, które mieszczą się na pierwszym piętrze.
1: W jakich godzinach zapraszamy do Muzeum Przyrodniczego?
2: Od 9 do 17 każdego dnia, w poniedziałki od 11 do 16. Serdecznie zapraszam.
0: Muzeum Przyrodnicze zaprasza. Szczegóły na stronie muzeum-cieplice.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Gminy Podgórzem.
1: Festyn rodzinny Marusarka przyciągnął do miejscowości Miłków w gminie Podgórzyn wielu mieszkańców oraz przyjezdnych. Organizowana od lat przez zespół szkolno-przedszkolny imienia Stanisława Marusarza, plenerowa impreza ma już swoją tradycję. Program wydarzenia jak zawsze obfitował w wiele atrakcji, a gwiazdą festynu była tym razem grupa grająca muzykę country Droga na Ostrołękę, mówi dyrektorka placówki Jolanta Migacz.
2: Festyn rodzinny Marusarka organizowany jest na terenie naszej szkoły od wielu lat i dalej go kontynuujemy, ponieważ jest to święto naszej całej szkolnej społeczności i okolicznych miejscowości. Ale nasz festyn nie mógłby się odbyć bez naszych przyjaciół, życzliwych ludzi, bez przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pana Jerzego Pokoja, pana Mirosława Góreckiego, starosty Karkonoskiego oraz pani wójt Anny Kurowskiej. Także naszym partnerem dzisiejszego wydarzenia są Koleje Dolnośląskie oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
3: Ja jestem zawsze pełna podziwu dla organizacji, dla dyrekcji i wszystkich ludzi, którzy tutaj wspierają stowarzyszeń i firm, które pomagają organizować ten festyn.
1: Anna Kurowska, wójt Podgórzyna.
3: Mamy i policję, i straż pożarną. Zawsze są występy dzieciaków. Zaskakują dobrą organizacją, zaskakują tym, co można tutaj dostać, co można kupić, a jednocześnie też wspomóc tę placówkę szkolną, bo wiadomo, że w szkołach tych potrzeb jest zawsze więcej niż możliwości. Przychodzą tutaj nie tylko mieszkańcy, a trzeba dodać, że Miłków jest najliczniejszą wsią w całej gminie Podgórzyn, ale również i goście, którzy gdzieś w drodze do Karpacza tutaj mogli podjechać, ale też i mieszkańcy innych miejscowości naszej gminy.
4: W tym roku bawimy się w rytmach country.
3: Tak, w tym roku jest w rytmach country, także tę muzykę słychać tutaj, widać kowbojskie kapelusze, jest naprawdę pięknie, a pogoda nam bardzo dopisuje.
4: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dzisiaj bawimy się w Miłkowie.
5: No tak, ten festyn i to co ciekawego, country, a ja bez kapelusza. No takiej plamy dawno nie zrobiłem. Zespół country tu występuje, no i wszyscy chodzą w kapeluszach, a ja codziennie chodzę w kapeluszach i dzisiaj nie. Trzeba wspierać takie inicjatywy, bo one łączą, pokazują jedność, pokazują współpracę i pokazują integrację tych ludzi w Miłkowie, ale też nie tylko, bo tu jest sporo ludzi spoza, ale jak popatrzyłem na tych, którzy wspomagają, to jest prawie cała Kotlina, ale nie mówiąc jeszcze o Lubawce i innych miejscowościach. No coś fantastycznego.
6: Ja jestem bardzo zadowolona. Dużo jest atrakcji, pogoda, ale ludzie się nie zrazili, poprzychodzili. No i aby tak dalej trzymać, no super jest.
7: My tutaj jesteśmy już, proszę pana, chyba trzeci rok z rzędu. Córki chodzą do szkoły, super zabawa. Będzie mecz piłki nożnej. Ma być kapitanem, muszę zebrać drużynę, nie wiem jak ja to zrobię, ale kilku tatusiów muszę gdzieś tutaj dorwać. No i będzie super impreza.
4: Zamierzacie się tutaj dobrze bawić?
7: Jak co roku. Super impreza, tylko przyjeżdżać.
0: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z Gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie.

0: Radiem na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski, Wędrowanie i Poznawanie. Zawsze będę Wam przypominał, że nasze ulubione górskie pasmo na Dolnym Śląsku i nie tylko Sudety to nie tylko Karkonosze z Królową, czyli ze Śnieżką, najwyższym szczytem i z innymi atrakcjami właśnie Sudetów Zachodnich, ale Sudety to także ta część środkowa i wschodnia, nie mniej atrakcyjna. Nawet niech się nikt nie przyznaje, że nie był na przykład na Śnieżniku. Jeżeli byliście ileś tam N razy na Śnieżce, koniecznie trzeba także odwiedzić Śnieżnik. To miejsce bardzo wyjątkowe i zresztą cała okolica. 1424 metry nad poziomem morza. Fascynujący szczyt, naprawdę. Tak jak cała Kotlina Kłodzka. Warto poznać właśnie południowo-wschodnią część Kotliny z masywem Śnieżnika i mało znanymi górami bialskimi. Rzadko kiedy na szczycie góry jest tak wiele do oglądania, poza oczywiście widokami.
2: Na rozległym, płaskim wierzchołku szczytu do niedawna znajdowały się resztki kamiennej wieży cesarza Wilhelma, ale od 2022 roku możemy na Śnieżniku korzystać z nowej wieży, która ma 34 metry wysokości. Budynek, no różnie

0: oceniany, przez niektórych nazywany jest wielkim blenderem albo gigantycznym młynkiem. A wracając do tej starej, pięknej, kamiennej wieży, budowla miała 33 metry wysokości, była imponująca, została uroczyście otwarta w 1899 roku. Każdego lata wchodziło na nią kiedyś około 5000 osób zafascynowanych górami, widokami. Przylegał do niej także taki budyneczek mniejszy, niższa wieża, tak zwana schodowa. Całość przetrwała do 1973 roku, kiedy to budynki były już w tak złym stanie, że zostały wysadzone w powietrze. Pod śnieżnikiem, pod szczytem śnieżnika, po czeskiej stronie znajdują się źródła Morawy. Rzeka ta wpada do Dunajca, który uchodzi do Morza Czarnego. Co ciekawe, w okolicach Śnieżnika są źródła jeszcze dwóch innych rzek, a wszystkie kierują się do innego morza. Nysa Kłodzka do Bałtyku, a Cicha Orlica do Morza Północnego. Po czeskiej stronie widać także ślady po dużym schronisku domu Liechtensteinów. Po wybudowaniu wieży szczyt odwiedzało tak dużo ludzi, że pojawił się pomysł powstania domu górskiego. Był to duży, drewniany budynek ogrzewany piecami kaflowymi. Został zburzony 2 lata wcześniej niż wieże. Dzisiaj została po nim tylko niższa kamienna kondygnacja, która właściwie jest zupełną ruiną. W pobliżu dawnego domu Liechtensteinów stoi na postumencie kamienna figura słonia i to jest największe zaskoczenie śnieżnika. Skąd się wziął słoń pod sudeckim szczytem? To efekt wyobraźni artystów. Ustawili ją członkowie grupy Prager Secession, skupiało na Niemców współpracujących z Czechami w dziedzinie kultury. W czasach międzywojennych XX wieku spotykali się najpierw w schronisku na górze jeszcze, a później na śnieżniku. Słonia przejęli za swój symbol, a granitową figurę postawili w 1932 roku. Tyle pokrótce o samym śnieżniku. Jeden program to za mało w ogóle, żeby opowiedzieć o tym, co można zobaczyć na śnieżniku i wokół śnieżnika.
1: Na pewno warto wejść na nową wieżę, na którą prowadzi 200 schodów i podziwiać fantastyczne dookólne panoramy.
0: Śnieżnik to także podszczytowa hala oraz piękna budowla po kłodzkiej stronie, czyli kiedyś do 1945 roku schronisko Szwajcarka, Schweizerhaus, a teraz to schronisko na hali pod śnieżnikiem. Kto pierwszy w ogóle zdobył śnieżnik i kiedy to się stało, pozostanie zagadką. Od strony ziemi kłodzkiej mogło to mieć miejsce chyba dopiero w XVI wieku. Może od południa, od doliny rzeki Morawy dokonało się nieco wcześniej. Ta rzeka i jej źródła były chyba odwiedzane w celach religijnych, ale nie od razu źródło lokalizowano tak wysoko jak dziś. Przed XV wiekiem porośniętych nieprzybytym lasem gór człowiek jeszcze nie penetrował raczej. Dopiero później w dolinach masywu Śnieżnika zaczęło rozwijać się górnictwo i ludzie poznawali chętniej coraz wyższe partie gór. Może nawet nie z potrzeby, a z konieczności, bo tak jak po prostu na przykład w Szklarskiej Porębie, w Sudetach Zachodnich, w Karkonoszach wyrębowano lasy i pięto się w górę, w wyższe partie, żeby to drewno pozyskiwać. Przyjmuje się powszechnie, choć to niezupełnie prawda, że właśnie na śnieżniku zbiegają się granice, przypomnę, 3 krain historycznych. Moraw, Czech i ziemi kłodzkiej, bo pamiętajmy, że ta ostatnia to nie Śląsk. Tymczasem, gdy dziś popatrzymy na przebieg granicy między Czechami a Morawami, to okaże się, iż prowadzi ona działem wodnym między Lipkowskim Potokiem a Morawą. Osiąga zatem obecną granicę polsko-czeską na Trójmorskim Wierchu, 7 km na południowy wschód od Śnieżnika. Już w XVIII wieku bez wątpienia zdawano sobie z tego sprawę, ale tu w górach nie miało to większego znaczenia. Tak zaczyna się opowieść o Śnieżniku, część druga, dzieje podszczytowej hali oraz budowli po kłodzkiej stronie, Sudety, luty 2002 rok, autor Witold Papierniak. A pierwsze informacje z początku programu o Śnieżniku zaczerpnąłem ze strony internetowej National Geographic Polska. Za chwilę dalsza część informacji o tym pięknym sudeckim miejscu i szczycie.

0: Nie jest również prawdą, że śnieżnik 1424 metry nad poziomem morza stanowi zwornik aż dla 6 grzbietów górskich. Jeden z nich odchodzący na południe, najdłuższy Susiną, osiąga przecież grzbiet graniczny na wysokości około 1200 metrów i prawie 2 kilometry na wschód od naszej góry. Gospodarka leśna, czytaj wyręby i myślistwo, zaczęła tu wkraczać coraz wyżej w XVIII wieku. Podobnie jak w Sudetach Zachodnich. Wtedy rozpoczęło się wytyczanie dróg w kierunku podszczytowej hali. Do jej powstania przyczyniły się wiatry, najsilniej wiejące tu od zachodu i południa. Śnieżnik mógł być pierwotnie całkowicie zalesiony. Z roku 1796 pochodzi bowiem zapis o leżących na szczycie wielu pniach drzew. Powstająca na wysokości 1200-1250 metrów nad poziomem morza łąka spodobała się chyba właścicielowi tych ziem po prostu, czyli Michaelowi von Altan z Międzylesia. W połowie tego wieku powstał na jej skraju pierwszy domek myśliwski ze stajni. Znajdował się on na przełęczy między Śnieżnikiem a jego mniejszym imiennikiem. Trochę dziwne, że ta szeroka przełęcz, najwyżej położona w polskich Sudetach poza Karkonoszami, do dziś nie ma własnej nazwy. Dziwi również, że granica w tym rejonie schodzi z grzbietu górskiego na południe, przekracza dział wodny i przez ponad 2 kilometry prowadzi około 100 metrów niżej. Schodzi do poziomu 1140 metrów, by potem od południowego wschodu wspiąć się na szczyt małego Śnieżnika. Może pan hrabia chciał mieć nieco więcej własnego lasu w otoczeniu tego domku i jakoś to sobie załatwił, gdy po roku 1745 lub 1763, to jest zakończenie II i III wojny śląskiej, wytyczano granicę prusko-austriacką, stawiając pierwsze słupy graniczne. Kolejny właściciel hali pod Śnieżnikiem, Wilhelm von Magnis, buduje w jej centralnej części w 1806 roku gospodarstwo, w którym hodowlano owce i bydło. Były to dwie obory oraz dom dla pasterzy sprowadzonych ze Szwajcarii, by tu wyrabiali sery i wełnę. Jeden pokój z dwoma łóżkami przeznaczono dla turystów. Pojawiła się również księga pamiątkowa. Gospodarstwo to stało w miejscu obecnego schroniska PTTK na hali pod Śnieżnikiem. Gości wtedy kuszono niezapomnianymi widokami zachodu słońca, jakie można stąd oglądać, oraz wschodami widocznymi ze szczytu Śnieżnika. W roku 1838 tereny te stały się własnością księżniczki Marianny Orańskiej. Za jej pieniądze rozpoczęto na wielką skalę wytyczanie nowych dróg leśnych. Początkowo do celów łowieckich głównie. Czasem jednak zaczęły one służyć turystom, których liczba znacznie wzrosła. Dlatego też jesienią 1871 roku oddano dla nich do użytku nowe schronisko, które po kilku rozbudowach stoi do dziś. W Polsce długo nie miało ono szczęścia do kolejnych dzierżawców, powoli niszczało. Dopiero gdy w 1982 roku przejął je Zbigniew Fastnach i zaczął oprócz własnych pieniędzy wkładać w nie całe swoje serce, nastąpiła zdecydowana poprawa. Było tu coraz ładniej i przyjemniej. Lata 1983-1988 to okres największej popularności tego schroniska na hali pod Śnieżnikiem, może nawet w całej jego historii. W soboty i niedzielę często był nadkomplet nocujących, ale wynagrodzały wszystko te wspólne rozmowy, ta gitara, wspólne śpiewanie przy kominku zakazanych wtedy politycznych piosenek. Tak zresztą było w innych schroniskach w Sudetach, ale tutaj można było to czuć też naprawdę bardzo mocno. Tu po prostu można było w tych czasach czuć się wolnym, choć warunki bytowe nie zachwycały, ale to w ogóle praktycznie nie miało raczej znaczenia. Przez wiele lat nie było energii elektrycznej. Nocującym turystom w schronisku na hali pod Śnieżnikiem wydawano po jednej, dwóch świeczek. W roku 1986 zarząd główny PTTK ufundował dla schroniska elektrownię wiatrową, która jednak nie sprawdziła się i po dwóch latach przestała działać. Dopiero w roku 2000 udało się uruchomić niezawodną elektrownię wodną w górnej części potoku Czarna, około 300 metrów poniżej schroniska. Od tego czasu nocujący tu goście mają zdecydowanie lepsze warunki bytowe.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: po reklamie.

0: Wiemy, że Zbigniew Fastnach to człowiek wielce zasłużony już dla schroniska na Hali pod Śnieżnikiem, dla tego obiektu. Choć nie był właścicielem, włożył tu sporo swoich prywatnych oszczędności. Ufundował także tablicę ku czci Marianny Orańskiej oraz dobrą turbinę do elektrowni wodnej. Słynął z fantazji, a jednocześnie miał dla innych wielką dobroć i każdy mógł na niego liczyć w potrzebie. Zmarł nagle w maju w 2001 roku. Dziś schronisko nosi jego imię. Kolejnym dzierżawcą wtedy został jego syn, pan Jacek. 23 lata rodzinnego gniazdowania to jeszcze może nie tak długo, jeżeli porównać je z długoletnim zarządzaniem schroniskami Samotnia w Karkonoszach, w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach czy w Wetlinie w Bieszczadach. Ale właśnie te obiekty, które stały się takimi, jakby powiedzieć, gospodarstwami, miejscami rodzinnymi, cieszą się największym uznaniem turystów. Mają swoją duszę, mają swoich stałych gości, bywalców, mają tą fantastyczną, niepowtarzalną atmosferę. Tam się po prostu chce wracać, tam się chce przychodzić, tam się chce przebywać. Niektórzy robią to latami.
1: Ale to się także zmienia. Jedni powiedzą stety, inni niestety. Dekady mijają i nic nie trwa wiecznie. Także gospodarzenie w schronisku przez jedną rodzinę, czy też jednego dzierżawcę.
0: Oprócz obiektów na Hali pod Śnieżnikiem, po Kłodzkiej stronie góry zbudowano jeszcze, uwaga, cztery inne. Najmniej wiemy o tak zwanym Prinzessenhausen, domu książęcym. Stał on na północnym stoku góry w rejonie źródeł Kleśnicy, a wzmianka o nim pochodzi z 1936 roku. Przechodzi się tędy szlakiem niebieskim spod schroniska w stronę Stromej oraz wsi Kamienica, ale śladów po domku już nie ma. Nie istnieje dziś także letnia obora, w której od początku XX wieku przez okres 2-3 miesięcy w roku mieszkał samotny pasterz. Zajmował się on wypasem również na samym szczycie Śnieżnika. Fundament po tej budowli, zwanej Rindenhütte, znajduje się na wysokości około 1250 metrów nad poziomem morza na wschód od wierzchołka i około 500 metrów od granicy. Trzeci obiekt służy turystom kwalifikowanym do dziś. To drewniany domek myśliwski zwany Chatką w Leju, a wcześniej Schneebergbaude lub Forzbaude, położony na wysokości około 1220 metrów na skraju Wielkiego Leja po północno-wschodniej stronie szczytu. Ma dwa pomieszczenia, piec i naczynia do gotowania wody. W roku 1994 obiekt zniszczyli wandale, ale miłośnicy gór ze Stronia i okolic odbudowali go. Około 1200 metrów na północ od schroniska PTTK na Hali pod Śnieżnikiem, po rozejściu się szlaków do Międzygórza w stronę Czarnej Góry i Kletna na tzw. przełęczy Śnieżnickiej, można wypatrzyć w zaroślach po zachodniej stronie Czerwonego Szlaku ruinę jeszcze jednej kamiennej budowli. Było to schronisko dla młodzieży z faszystowskiej organizacji Hitlerjugend. Historia tego regionu Sudetów, Śnieżnik i okolice jest niebywała, fantastyczna, piękne miejsce, wyjątkowe, warte odwiedzenia. Sam szczyt oczywiście dla pięknych panoram.
1: Na pewno warto wejść na nową wieżę, na którą prowadzi 200 schodów i podziwiać fantastyczne dookólne panoramy.
0: Między innymi stąd widać alpejskie szczyty, część alpejskich szczytów. Piękne schronisko u podnóża na podszczytowej Hali pod Śnieżnikiem i inne atrakcje czynią z tej części Kotliny Kłodzkiej i Sudetów miejsce wyjątkowe. Dziękuję bardzo. Dzisiaj korzystałem, przypomnę jeszcze raz, z Sudetów, numer archiwalny, autor Witold Papierniak. Miłego, udanego weekendu. Arek Włodarski. Do usłyszenia.

To ten czas, czas letniego przesilenia. 21 dzień czerwca. Już niedługo lata, skoro ostatnie godziny wiosny przed nami. To z wiosennej jeszcze płyty Cok Cok, Life's What You Make It w Muzycznym Radiu. W niedzielny poranek, muzyczny relaks do godziny 8, jak zawsze 3 minuty po godzinie 7. Kłania się Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie. Muzyczne radio.

Natalia Grosiak w Muzycznym Radiu z grupą Micro Music. Już nic, już nikt. Muzyczne Radio 21 czerwca na kilka godzin przed powitaniem lata astronomicznego, które rozpocznie się dzisiaj o godzinie 10.24, a więc za 3 godziny z lekkim okładem. Jutro już lato kalendarzowe. Tymczasem ostatnie godziny wiosny. Ze spokojną muzyką w Muzycznym Radiu, bo do 8 muzyczny relaks.

Hoverphonic Summer Sun, letnie słońce, na brak którego dzisiaj nie będziemy narzekać. Kilka pogodowych szczegółów na 21 dzień czerwca, na pierwsze chwile lata już za moment u nas, za kilka minut. Wcześniej Italiano. Edyta Bartosiewicz.

0: Muzyczne Rady w niedzielę, jest 7.31.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
0: Na termometrach już od 18 do 22 stopni. Przed nami kolejny upalny dzień z temperaturą dochodzącą do 30 stopni i miejscami przekraczającą te wartości. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków północnych. Mocniej może powiać podczas burz, a te przewidywane są dzisiaj na koniec dnia. Późne popołudnie i wieczór, wtedy rzeczywiście może znów mocno miejscami popadać, możliwe też silne porywy wiatru. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Przez wiele godzin będzie to bardzo ładny, słoneczny, spokojny dzień z czystym powietrzem. Na Śnieżce aktualnie 15 stopni i wiatr wiejący ze średnią prędkością 7-8 metrów na sekundę.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: 21 dzień czerwca, dzisiaj 65 lat kończy urodzony we Francji, w Paryżu, Manu Chao.

Jeanne Temple w urodziny Mano Chao, 65. Muzyczne Radio, czas letniego przesilenia, czas najdłuższych dni w roku, rozpoczynających się wschodami słońca jeszcze przed godziną 5 i jego zachodami po godzinie 21, czas najkrótszych nocy w roku. Dzisiaj, jak wspomniałem, o 10.24, a więc za niecałe 3 godziny rozpoczynamy astronomiczne lato.

0: plama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz muzycznego radia.

0: powroty do tych samych miejsc i do czasów dawniejszych. To był Baranowski. Czas na podsumowanie naszego kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: Przypominamy daty od poniedziałku do niedzieli kończącego się właśnie tygodnia. W poniedziałek mieliśmy 15 dzień czerwca, 15 czerwca roku 1927 na przykład, a więc 99 lat temu lotnisko w Jeleniej Górze rozpoczęło przyjmowanie regularnych lotów pasażerskich. Samolot startował z Wrocławia o godzinie 6. W Jeleniej Górze lądował po niespełna godzinie, następnie leciał przez Görlitz Cottbus do Berlina. Loty odbywały się tylko w sezonie wiosenno-letnim. Teraz 16 czerwca, a rok 1961, a więc 65 lat temu, otwarto drogę przyjaźni polsko-czeskiej, szlak turystyczny czerwony, prowadzący głównym grzbietem Karkonoszy. 17 czerwca roku 1771 król Prus uregulował prawne podstawy produkcji i opodatkowania browarnictwa na Dolnym Śląsku. Dolewanie wody do piwa i unikanie płacenia podatku zagrożone było karą 100 talarów. 18 czerwca roku 1961, a więc znów 65 lat temu, otwarto przejście graniczne w Jakuszycach. 19 czerwca roku 1962 grupa przestępców w banku w Wołowie lewarkiem przebiła strop skarbca, zrabowała 12,5 miliona złotych. Po ujęciu sprawcy otrzymali wyroki dożywotniego więzienia. 20 czerwca, rok 1916, w Złotoryi uroczyście obchodzono wtedy setną rocznicę nadania nazwy Góra Mieszczańska. Wcześniej góra ta nosiła nazwę Góry Szubienicznej. I jeszcze 21 dzień czerwca, rok 1928, a więc 98 lat temu, zakończono pracę elektryfikacji linii kolejowej z Lubania do Leśnej.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: Muzyczne Radio 21 czerwca. 21 czerwca, 41 lat temu, w Nowym Jorku na świat przyszła Elizabeth Woolridge Grant, amerykańska wokalistka, kompozytorka znana jako Lana Del Rey.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
6: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
5: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: 8:09
1: Muzyczne radio.
2: No, dała nam się wiosna na pożegnanie gwałtownymi warunkami pogodowymi, burzami, ulewami, gradobiciami, silnym wietrzyskiem, powalonymi drzewami czy konarami drzew na drogach, na przykład w Świdniku, w powiecie kamiennogórskim, gdzie droga wczoraj przez jakiś czas była nieprzejezdna właśnie wskutek połamanych drzew i konarów. Na wjeździe zresztą do Jeleniej Góry od strony Wrocławia tutaj też pojawiły się problemy podtopienia w wielu miejscach, na przykład w Wałbrzychu, włącznie z galerią handlową. Te burze w ciągu dnia już wczesnym popołudniem, ale te lekko późniejsze, już bliżej wieczorowej pory, najsilniejsze komórki burzowe właśnie wczoraj w formie pojedynczych, izolowanych komórek burzowych, jak i układu wielokomórkowego, przemieszczały się wczoraj przez m.in. powiat kłodzki, ależ tam było gradobicie. Wałbrzyski, świdnicki czy wrocławski, towarzyszyły im punktowo nawalne opady deszczu o średnim natężeniu sięgającym do 50 mm na godzinę, a także opadami gradu. Burza w powiecie wałbrzyskim czy świdnickim generowała również silne porywy wiatru, który w porywach osiągał prędkość 80-90 km na godzinę. No i ta strefa opadów przesuwała się w kierunku wschodnim, północno-wschodnim, w stronę powiatu ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, strzelińskiego, oławskiego. Wczoraj podczas nadejścia układu wielokomórkowego nad Jelenią Górę odnotowany został poryw wiatru o prędkości 110 km na godzinę. No, mieliśmy też tutaj konkretną ulewę z chwilowym gradobiciem, z wyładowaniami atmosferycznymi. Trzeba było mocno uważać wczoraj podczas wycieczek górskich. My będziemy dzisiaj znowu w górach, będziemy opowiadać o prognozie dla karkonoszy. Wczoraj naprawdę trzeba było być czujnym i w Karkonoszach, i w Górach Izerskich, no w wielu innych miejscach po prostu na Dolnym Śląsku, w Sudetach. Muzyczne radio, poranek 21 czerwca, jeżeli wierzyć prognozom, to dzisiejsze burze i gwałtowne opady deszczu głównie pod koniec dnia, wieczorową porą. W ciągu dnia powinno być spokojniej niż wczoraj. Na zegarach 8:12.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: W Karkonoszach cisza po burzy. Wczorajszej burzy obiecaliśmy wiadomości pogodowe z gór. No to są. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia. Dyżurny ratownik Piotr Kasznia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No tak, po tych wczorajszych burzach dzisiaj już mamy od samego rana od świtu piękny dzień słoneczny. Zapowiada się ładny ten dzień, także jak najbardziej zachęcam do wyjścia w góry. I idąc tam, dobrze też wiedzieć, co się dzieje. Tradycyjnie zaczynam od śnieżki. Temperatura 15 stopni, wiatr północny 9 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km. Bez zachmurzenia i ciśnienia atmosferyczne na szczycie śnieżki mam 849,1 hektopaskali i rośnie. Stacje w górach w Karpaczu mamy 20 stopni bezwiecznie, bardzo dobrą widzialnością. Szklarska Poręba 22 stopnie, tam także bezwiecznie, też bardzo dobra widzialność. Świerodowie Zdrój mamy 21 stopni bezwiecznie, bardzo dobra widzialność. W ciągu dnia może się różnie tutaj zadzieć, także proponuję obserwować to, co się dzieje też na niebie. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę sprawdzić telefon, baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną i także w miarę możliwości ugrać bezpłatną aplikację ratunek. Oczywiście nakrycia głowy i jakieś dodatkowe napoje w przypadku jak najbardziej wskazane. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Now greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.

0: The world. Voice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla, aka Damien Junior Gang Marley. Yes, sir.
1: Niedzielny poranek z muzycznym radiem. Warto wykorzystać te ostatnie godziny wiosny na jakąś aktywność fizyczną, bo one jeszcze najbardziej znośne, później znów upały.

0: Kliczkowska Barometr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Pogoda.
0: Od 20 do 24 stopni wskazują aktualnie dolnośląskie termometry. Popołudnie z temperaturą dochodzącą do 30 stopni, delikatnie ją miejscami przekraczającą. Wczoraj mieliśmy, zdaje się, w najcieplejszych miejscach 32 stopnie. Jutro o kilka stopni niższe wskazania termometrów, ale upały wrócą gdzieś w połowie następnego tygodnia i mogą potrwać jeszcze dłużej, co najmniej do jego końca. No ale to wszystko przed nami. Co dzisiaj? Dzisiaj mnóstwo słońca na dolnośląskim niebie. Większa część dnia raczej pogodna, słoneczna. Burze są przewidywane głównie na koniec dnia, gdzieś wieczorową porą. Powietrze mamy dzisiaj czyste.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Reklama.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko pamę, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korea.

0: historii, tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu.
1: Nawojów Śląski to niewielka miejscowość położona niedaleko Lubania. Dzisiaj trudno dostrzec tu ślady wydarzeń, które mogły rozgrywać się pod koniec II wojny światowej. Są domy, drogi, pola, zalesione wzgórza, pozostałości dawnych zakładów i wyrobisk. Krajobraz podobny do wielu innych miejsc na Dolnym Śląsku. Ale pod ziemią znajduje się coś jeszcze. Zalana kopalnia gipsu i anhydrytu. Kilometry korytarzy. Szyby, torowiska, wagoniki, komory, rury odwadniające. Pozostałości infrastruktury, której pełnego przeznaczenia długo nie znano. Obok nich zagadkowy napis odnaleziony w niemieckiej dokumentacji. Hummer, Schlesien-Hauxdorf, numer 193. Po polsku Homar, Nawojów Śląski, koło Lubania. Jedna linijka, niemiecki kryptonim, nazwa miejscowości i numer porządkowy. Tyle wystarczyło, aby rozpoczęły się poszukiwania jednej z najbardziej zagadkowych podziemnych fabryk planowanych na Dolnym Śląsku. Wszystko wskazywało na to, że pod koniec 1944 roku nieczynna kopalnia w Nawojowie Śląskim została wytypowana jako miejsce, w którym miała powstać tajna fabryka. Zakład ukryty przed alianckim lotnictwem, wykorzystujący istniejące podziemne wyrobiska i pracujący dla jednego z największych producentów ogumienia w III Rzeszy. Otrzymał kryptonim Homar. Nazwa ta może brzmieć niewinnie, niemal przypadkowo, ale w niemieckim systemie kryptonimów, co już nieraz poruszałem w programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska, nic nie mogło być przypadkowe. Nazwy zwierząt rezerwowano dla obiektów powstających w istniejących kopalniach, szybach i podziemnych wyrobiskach. Nazwy ptaków przypisywano zakładom lokowanym w tunelach kolejowych. Nazwy roślin stosowano w przypadku podziemi dawnych twierdz. Imiona kobiece mogły oznaczać piwnice istniejących budynków, a imiona męskie – wolno stojące schrony betonowe. Dla specjalnie drążonych podziemnych fabryk przewidywano natomiast nazwy minerałów. Kryptonim był więc nie tylko zasłoną. Był także wskazówką. Jeżeli obiekt otrzymywał nazwę zwierzęcia, oznaczało to, że jego twórcy zamierzali wykorzystać podziemia, które już istniały. Nie trzeba było zaczynać od zera. Wystarczyło przystosować kopalnię, doprowadzić energię, rozbudować transport, osuszyć chodniki, przygotować hale produkcyjne, a potem wprowadzić maszyny, materiały i ludzi. W Nawojowie Śląskim takich podziemi nie trzeba było daleko szukać. Kopalnia znajdowała się tu od dawna. Na niemieckiej mapie miejscowości z 1940 roku nie była już zaznaczona. Pojawiał się jednak nieczynny zakład produkujący gips. Napis Gipswerk. Dokumentacja dotycząca wcześniejszej eksploracji była też niepełna. Część materiałów mogła zaginąć, część mogła zostać zniszczona. Powojenne urzędy również nie dysponowały dokładną wiedzą o układzie podziemnych wyrobisk. Kopalnia stopniowo znikała z dokumentów. Ale pod ziemią oczywiście nie zniknęła. W kolejnych latach zaczęły pojawiać się miejscowe opowieści o pracy prowadzonej w czasie wojny, o francuskich jeńcach, o niemieckim inżynierze, który miał znać przeznaczenie obiektu, o zalaniu kopalni przed nadejściem Armii Czerwonej, a nawet o ludziach, którzy mieli pozostać w jej wnętrzu. Nie było jednak wiadomo, co w tych opowieściach stanowiło ślad rzeczywistych wydarzeń, a co było wyłącznie powojenną legendą. Dopiero zestawienie niemieckiej dokumentacji z pozostałościami kopalni pozwoliło postawić najważniejsze pytanie. Czy w Nawojowie Śląskim rzeczywiście rozpoczęto przygotowania do uruchomienia podziemnej fabryki? A jeśli tak, to jak daleko posunęły się prace? Odpowiedzi trzeba było szukać w miejscu całkowicie zalanym. W ciemnych chodnikach, do których od dziesięcioleci nikt nie wchodził. W przestrzeni znajdującej się kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Tak rozpoczęła się operacja Homar, jedna z najbardziej niebezpiecznych akcji eksploracyjnych w historii powojennej Polski. To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska, nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym programie opowiem Wam o tajnej fabryce, niemieckich dokumentach i jednej z najbardziej niebezpiecznych podwodnych eksploracji przeprowadzonych przez grupę eksploracyjną magazynu Odkrywca.
0: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska.

0: marcu 1944 roku powołano Jägerstab, czyli sztab myśliwski, którego jednym z najważniejszych zadań było zabezpieczenie produkcji lotniczej. Do końca wojny planowano przenieść pod ziemię ponad 800 zakładów zbrojeniowych, głównie na Dolny Śląsk. Podziemia drążyli więźniowie obozów koncentracyjnych. Jedną z osób odpowiedzialnych za program przenoszenia przemysłu był Edmund Geilenberg. Kierował przedsięwzięciami związanymi przede wszystkim z zabezpieczeniem produkcji paliwowej i strategicznych zakładów przemysłowych. Do realizacji programu zaangażowano organizację TOT oraz aparat gospodarczy SS, dysponujący niemal nieograniczonym zasobem przymusowej siły robotniczej. W tym samym czasie powstawały wykazy podziemnych obiektów. Jednym z najważniejszych dokumentów dla współczesnych badaczy stała się tzw. lista Wicherta. To zestawienie kryptonimów niemieckich fabryk, magazynów i obiektów planowanych pod ziemią. Jej pierwsza część, datowana na 6 lipca 1944 roku, zawierała 353 kryptonimy. Do 15 lipca 1945 roku liczba ta wzrosła do 828. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione zakłady powstały. Niektóre mogły pozostać tylko na papierze. W przypadku innych rozpoczęto pracę, ale nigdy ich nie ukończono. Część uruchomiono. Jeszcze inne zmieniły przeznaczenie albo lokalizację. Dlatego lista ta nie jest gotowym zestawieniem wszystkich fabryk. Jest raczej zbiorem tropów. I właśnie na tej liście pojawia się Homar. Zapis wskazywał na Wojów Śląski oraz znajdującą się tam kopalnię gipsu. Kolejny, inny dokument umieszczał ten obiekt w grupie trzech zakładów noszących wspólny kryptonim SHIL. Wszystkie miały być związane z produkcją kauczuku syntetycznego. Interesujący nas obiekt określono jako SHIL 2. Operatorem przedsięwzięcia miała być branżowa grupa przemysłu kauczukowego reprezentowana przez firmę Continental z Hanoweru. Był to jeden z najważniejszych producentów ogumienia dla niemieckiej armii. Opony były potrzebne wszędzie. W rowerach, w samochodach osobowych, w ciężarówkach, w ciągnikach artyleryjskich, a także w różnych elementach wyposażenia czołgów. Dokument wskazywał, że fabryka ta miała powstać w istniejącej podziemnej przestrzeni. Planowana powierzchnia sztolni wynosiła 20 tysięcy metrów kwadratowych. To ogrom. Rozkaz rozpoczęcia budowy miał wydać Geilenberg 23 grudnia 1944 roku. Ale tutaj pojawia się pierwsza niejasność. Kryptonim Homar znalazł się w dokumentacji już 10 listopada, a więc półtora miesiąca przed formalnym wydaniem rozkazu rozpoczęcia prac. Czy wcześniej trwały przygotowania do jego budowy? Czy sporządzono plany? Czy obiekt został wybrany, ale czekano na ostateczną decyzję? A może część prac rozpoczęła się bez formalnego rozkazu? Takich wątpliwości jest więcej. Zapis informuje, że przedsięwzięcie wstrzymano w następstwie wydarzeń z 22 lutego 1945 roku. Nie wyjaśnia jednak, o jakie dokładnie wydarzenia chodziło. Wiemy natomiast, że w lutym i w marcu okolice Lubania stały się obszarem ciężkich walk. Armia Czerwona zajęła miasto, ale później została odrzucona przez niemieckie kontruderzenie. Front przesuwał się, miejscowości przechodziły z rąk do rąk i linie zaopatrzenia były zagrożone. Budowa tajnej fabryki mogła w takich warunkach stracić znaczenie. Albo stać się niemożliwa po prostu. Dwa pozostałe obiekty grupy SHIL znajdowały się daleko od Nawojowa Śląskiego. Jeden w Saksonii, drugi natomiast w Turyngii. Przynajmniej pierwszy z nich był w marcu 1945 roku bardzo zaawansowany. Wykonano planowane prace na dwóch poziomach i połączono zakład kolejką wąskotorową z pobliską miejscowością. Pokazuje to, że tak zwana grupa SHIL nie była wyłącznie planem. Przynajmniej część jej obiektów naprawdę zbudowano. Ale co z Homarem? Co z tym obiektem w pobliżu Lubania? Czy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zdołano rozpocząć adaptację kopalni? Czy sprowadzono maszyny? Czy przygotowano instalacje? Czy w podziemiach pojawili się robotnicy przymusowi albo jeńcy? I dlaczego po wojnie kopalnia została całkowicie zalana?
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
2: Rynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Ponad ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Wokół kopalni w Nowojowie Śląskim przez lata narastały opowieści. Według mieszkańców w czasie wojny mieli tam pracować francuscy jeńcy. Podobną wersję przekazał Niemiec o nazwisku Dolecki, który po latach odwiedził właściciela terenu, gdzie znajduje się podziemna fabryka Homar. Niemiec ten twierdził, że podczas wojny był inżynierem albo majstrem kierującym pracami w kopalni. Relacja brzmiała wiarygodnie, ale nie została jednoznacznie potwierdzona potem w archiwach. W dokumentach zachował się ślad grupy 30 jeńców pracujących w październiku 1940 roku przy budowie drogi w Nowojowie Śląskim. Nie mieli jednak związku z późniejszym projektem podziemnej fabryki. Dzieliły ich od niego ponad 4 lata. W pobliskim szpitalu polowym w 1945 roku mieli pracować jeńcy francuscy. Wiadomo również, że francuscy i radzieccy jeńcy byli zatrudniani w innej kopalni gipsu w Niwnicach. To niedaleko. Wszyscy mogli pochodzić ze Stalagu 8A w Zgorzelcu. Ale czy trafili także do Homara? Tego nie wiadomo. Z czasem pojawiła się jeszcze bardziej dramatyczna opowieść. Kopalnia miała zostać zalana tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. W jej wnętrzu mieli pozostać jeńcy. Jedna wersja mówiła, że zatopili ich wycofujący się Niemcy. Według relacji Doleckiego mieli to zrobić Rosjanie. Dwie sprzeczne opowieści. Brak jednoznacznych dokumentów. I jedna zalana kopalnia. Czy ta legenda przechowywała ślad prawdziwej tragedii? Czy powstała dopiero po wojnie, kiedy niedostępne podziemia zaczęły działać na wyobraźnię mieszkańców? A może zalanie kopalni miało zupełnie prozaiczną przyczynę? Przerwanie odwadniania i pozostawienie wyrobisk samych sobie. Aby odpowiedzieć na te pytania, należało najpierw odnaleźć kopalnię i wejść do tego podziemnego kompleksu. Badacze dysponowali niemieckim zapisem, przedwojenną mapą oraz informacjami od mieszkańców. Po zestawieniu planów z układem terenu udało się wskazać miejsce, w którym znajdowały się szyby i zabudowania dawnego podziemnego zakładu. Na powierzchni zachowały się ruiny. Zamurowane wejście do jednego z szybów, pozostałości budynków oraz fragmenty różnego rodzaju dawnej infrastruktury. Najważniejsze, znajdowało się jednak głębiej. Po oczyszczeniu wnętrza szybu rozpoczęto serię zanurzeń. Proces badawczy prowadzono w latach od 2009 roku aż do 2014. Współpracowali przy nich nurkowie jaskiniowi związani m.in. z Polskim Związkiem Alpinizmu. Była to jedna z najbardziej niebezpiecznych akcji eksploracyjnych w historii powojennej Polski. Żeby dostać się do kopalni, nurek w pełnym wyposażeniu był wpuszczany na linię około 12 metrów w głąb pionowego szybu. Dopiero tam znajdowało się lustro wody, ale to był dopiero początek trudności nurkowych. Następnie trzeba było zanurzyć się pionowo na głębokość około 20 metrów. Pierwszy dostępny chodnik znajdował się mniej więcej 32 metry pod powierzchnią ziemi. Wokół panowała całkowita ciemność. Woda była zimna. Widoczność zmieniała się z każdym ruchem. Na dnie zalegał drobny osad. Wystarczyło dotknięcie płetwą, przesunięcie elementu wyposażenia albo podniesienie mułu, aby przejrzysta przestrzeń w kilka sekund zamieniła się w nieprzeniknioną chmurę, co bardzo ograniczało widoczność. W czasie jednego z nurkowań widoczność w drodze powrotnej spadła do zera. Nurek wracał po omacku, po specjalnym sznurku. Jedynym punktem odniesienia była pozostawiona wcześniej poręczówka tak zwana, czyli lina prowadząca przez zatopiony chodnik do szybu. Jej utrata mogła oznaczać, że człowiek nie odnajdzie wyjścia. Pod wodą czas płynie inaczej. Nie ma miejsca na panikę. Liczy się każda sekunda. Nie można gwałtownie wypłynąć. Nad głową znajdują się dziesiątki metrów skał, wody i dawnego wyrobiska. Każdy ruch musi być planowany. Każdy element sprzętu sprawdzony. A każdy etap nurkowania bezpieczny. Eksploratorzy weszli do przestrzeni, której nikt nie widział od zakończenia II wojny światowej. W zatopionych korytarzach odnaleziono torowiska, kołowroty, taczki, wagoniki, rury odwadniające, pozostałości instalacji, komorę materiałów wybuchowych, elementy wyposażenia dawnej kopalni. Natrafiono również na osad unoszący się po poruszeniu dna oraz na ropę, która mogła pochodzić z maszyn pracujących pod ziemią. Kolejne korytarze prowadziły w głąb zalanego kompleksu. Ale czy znajdowały się tam ślady podziemnej fabryki?

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: W dzisiejszym programie wracamy do operacji Homar i zalanej kopalni w Nawojowie Śląskim, niedaleko Lubania. Podwodna eksploracja pozwoliła potwierdzić, że w miejscu wskazywanym przez dokumenty rzeczywiście znajdowała się rozległa kopalnia gipsu i anhydrytu. Był to bardzo duży kompleks. System obejmował szyby, chodniki, komory i infrastrukturę transportową. W jego wnętrzu znajdowały się pozostałości torowisk, wagoników, kołowrotów, rur odwadniających i innych elementów związanych z eksploatacją górniczą. To wszystko zobaczyli eksploratorzy jako pierwsi od czasów zakończenia II wojny światowej, od momentu ostatniego człowieka, który opuścił to miejsce pod koniec II wojny światowej. To właśnie takich miejsc poszukiwały niemieckie władze w ostatnich latach wojny. Jednak eksploracja nie przyniosła dowodu, że fabryka rozpoczęła produkcję. Nie odnaleziono kompletnych maszyn ani jednoznacznej infrastruktury pozwalającej stwierdzić, że pod kryptonimem Homar uruchomiono zakład pracujący dla Kontynentalu. Wynik badań był bardziej skomplikowany. Udało się potwierdzić lokalizację obiektu wskazanego w niemieckiej dokumentacji. Udało się także wejść do części zalanych wyrobisk i udokumentować ich stan. Nie udało się natomiast zbadać wszystkiego. Wnętrze kopalni zajmujące ponad 40 tysięcy metrów sześciennych nadal pozostaje zalane i niedostępne. Nurkowie nie dotarli do wszystkich przestrzeni. A to oznacza, że odpowiedź może znajdować się w tej części, do której właśnie nurkowie nie dotarli. Materiały wskazują również, że zanim pojawił się projekt Homar, w dawnej kopalni rozważano inne przedsięwzięcia. Miał tu powstać obiekt o kryptonimie Hydra, a także zakład elektrotechniczny firmy AEG. Być może przygotowania do wcześniejszych projektów pozostawiły jakieś ślady. Być może część odnalezionej infrastruktury powstała jeszcze przed wojną i nie miała nic wspólnego z tajną fabryką. Oddzielenie jednego od drugiego jest niezwykle trudne. Wiemy, że 23 grudnia 1944 roku wydano rozkaz dotyczący budowy Homara. Wiemy, że w lutym 1945 roku przedsięwzięcie zostało wstrzymane. Jeżeli te daty są poprawne, na prowadzenie prac pozostało zaledwie około 2 miesięcy. To bardzo mało. Zwłaszcza, że zima 1945 roku była okresem narastającego chaosu. Front zbliżał się do Dolnego Śląska. Drogi były zatłoczone przez wojsko i uchodźców. Brakowało materiałów, paliwa, środków transportu i pracowników. Priorytet otrzymywały zakłady produkujące najważniejsze rodzaje uzbrojenia. Z drugiej strony Niemcy potrafili w ostatnich miesiącach wojny realizować ogromne inwestycje. Były takie podziemia, do których kierowano tysiące więźniów. Prace prowadzono przez całą dobę. Ludzkie życie nie miało znaczenia. Jeżeli obiekt uznano za strategiczny, 2 miesiące mogły wystarczyć, aby oczyścić chodniki, przygotować instalacje i rozpocząć montaż urządzeń, a może i produkcję. Pytanie, czy tak było w Nawojowie Śląskim pod ziemią? Tego nie wiadomo. Nie udało się także potwierdzić opowieści o jeńcach wojennych zatopionych wewnątrz kopalni. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że przy adaptacji obiektu wykorzystywano pracowników przymusowych lub jeńców wojennych. Była to powszechna praktyka przy niemieckich inwestycjach podziemnych. Trzeba więc oddzielić dwie rzeczy: to, co prawdopodobne, i to, co udowodnione. Udowodnione jest istnienie kopalni. Potwierdzone są jej rozmiary, zachowana infrastruktura. Istnieją dokumenty wskazujące Nawojów Śląski jako lokalizację obiektu o kryptonimie Homar. To są fakty. Operacja Homar pokazuje, jak trudno badać historię niemieckich podziemnych fabryk. Pozostałości pod ziemią mogą pochodzić zarówno z dawnej kopalni, jak i z wojennej adaptacji. A woda zatrzymuje wszystko, chroni pozostałości, ale jednocześnie nie pozwala do nich dotrzeć. Tę audycję przygotowałem na podstawie materiałów poświęconych obiektowi Homar w Nawojowie Śląskim, niemieckiej dokumentacji podziemnych zakładów oraz podwodnym badaniom kopalni przeprowadzonym w latach 2009-2014 przez ekipę współpracującą z magazynem Odkrywca. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9.
1: Czas na wiadomości.
5: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
6: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
5: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
7: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
5: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
8: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie mnie w poczytalność?
5: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Muzyczne radio. Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Po reklamie.

Ostatnia nadzieja, muzyczne radio, na szczęście nie ostatnia niedziela, to znaczy ostatni niedzielny wiosenny poranek, to tak, jeszcze przez ponad godzinę, bo za godzinę i 10 minut witamy astronomiczne lato. Zgodnie z naszą niedzielną tradycją macie szansę zamówić swoje ulubione dźwięki, swoje ulubione piosenki w muzycznym radiu do godziny 15. Wczoraj na Górze Szybowcowej koncert dała jeleniogórska grupa Walkiria, o czym donoszą dwie psiapsiułki, Beata z Wrocławia i Justyna z Olsztyna. Dziewczyny z doskonałym planem na ten dzień, z planem na góry izerskie. Trzymamy kciuki. Dla nich Walkiria, Nocny Motyl, Muzyczne Radio.

0: nadzieję, że dzisiaj bez takiej dyskoteki na niebie, bez takich wyładowań i błyskawic. 9:25, Muzyczne Radio.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: A my z prośbą do dyżurnego ratownika Piotra Kaszni raz jeszcze, by przypomniał, jakie dzisiaj warunki pogodowe w Karkonoszach. Witamy się, czy słyszymy się? Halo?
3: Witam ponownie. Tak, słyszymy się bardzo dobrze. No, za wiele zmian w tej pogodzie nie ma, ale tylko tyle, że wzrasta coraz bardziej temperatura. I tak dla przypomnienia, to co się działo o 8 rano, najważniejszy jest tutaj szczyt Śnieżki, bo to w większości jest główny cel wycieczek. Temperatura na Śnieżce była o 8 rano 15 stopni, teraz jest około 17 stopni, wiatr północny 9 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km, bez zachmurzenia, co też jest troszeczkę takie inne dla Śnieżki. I ciśnienie atmosferyczne 849,1 hektopaskali i cały czas rośnie do góry. Stacje w górach, w Karpaczu mamy 20 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością, Szklarski mamy 22 stopnie bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. W Świeradowie mamy 21 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, pamiętajcie Państwo o nakryciach głowy, coś przeciwdeszczowego na pewno przyda się w plecaku, a także dodatkowe butelki z piciem. Nie trzeba brać dużych tych butelek, po drodze macie Państwo schroniska, też możecie zaopatrzyć się w tą wodę, ale takie jakieś dodatkowe zapasy tej wody przydadzą się. I jak za każdym razem gorąca prośba, przed wyjściem w góry proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także wgranie bezpłatnej aplikacji e-ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: I my bardzo dziękujemy i życzymy spokojnej niedzieli w Karkonoszach. 21 dzień czerwca, 9:28.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

Muzyczne radio w niedzielę. Wiesław przypomina o 30. rocznicy wydania albumu Ego Various Manx. Dokładnie tak, płyta z Kasią Stankiewicz w roli wokalistki została wydana 21 czerwca roku 1996. Płyta, którą otwierało to nagranie, ten sen, i o to nagranie poprosił także Wiesław. Muzyczne radio niedziela, 3 minuty po 9:30.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Po reklamie.

0: Niedzielne spotkanie z Muzycznym Radiem.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: No właśnie, pora na spotkanie z piosenką dnia. Najważniejszą piosenką dnia. Bon Nen Sonzo i Dalida w Muzycznym Radio.

0: tak oto brzmi niedzielny hit typ Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio.
0: Dziś późniejszą porą znów mogą do nas dotrzeć niepokojące brzmienia burz gdzieś z oddali. Wydano w związku z tym ostrzeżenie. Mamy ostrzeżenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry, przewidujące, że dziś między godziną 17 a 8 rano jutro prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a punktowo do około 100 km na godzinę, możliwe też lokalnie grad. To wszystko bardziej z końcem dnia, gdzieś wieczorową porą 21 czerwca, kiedy będziemy mieli już lato, lato astronomiczne, rozpoczyna się już naprawdę niedługo, za kilkadziesiąt minut. Teraz na zegarach 9:47, wśród piosenek zamówionych przez naszych słuchaczy, między innymi duet Stinga z Melody Gardeau. Piosenka, o którą prosi dzisiaj Marcin z Janowic Wielkich.

Let Me Love You Tonight, lata 80. Pure Prayer League, muzyczne radio. Na początek chyba wciąż można jeszcze powiedzieć upalnie zapowiadającego się dnia, w taki dzień jak złoto wchodzi arbuz Watermelon Sugar. Na prośbę Justyny z największą przyjemnością Harry Styles.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipieńska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
3: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
2: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
5: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
2: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Muzyka.

0: Społeczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Po reklamie.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

Artur Rojek z płyty Kundel sprzed paru już dobrych lat, a właśnie latka lecą i piosenką, i ich wykonawcą. Brandon Flowers, wokalista grupy The Killers, kończy dziś 45 lat tutaj solowo w piosence I Can Change w urodziny Brandona Flowersa.

0: Muzyczne Radio, czy już można? Chyba nawet trzeba, NSS i da.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Dokładnie tak, 10:24, w tej minucie rozpoczynamy astronomiczne lato 2026. I rozpoczynamy letnimi dźwiękami, o które poprosiła dziś Dorota, formacja nieżywych schabów z Olkiem Klepaczem, który skończył w tym tygodniu 60 lat.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie. Słuchasz Muzycznego Radia.

Oj, się rozmarzyło towarzystwo, usłyszało, a może nawet dostrzegło gdzieś tam nad głowami już pierwsze stada mew, A Flock of Seagulls. I już się zamarzyły letnie plażowe klimaty, tak zapewne jest u Romana, który prosi dziś o piosenkę Chrisa Rea. On the Beach w Muzycznym Radiu, 3 minuty po wpół do 11. Oby dane nam było tego roku, tego lata. 21 dzień czerwca z Muzycznym Radiem.

0: Chris Rea i długie, ponad 6-minutowe On The Beach. A kto Boga temu zabroni w najdłuższy dzień roku? 21 czerwca, Muzyczne Radio, jest 10.40.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Po reklamie.

Niedzielny hit typu muzycznego radia, 21 dzień czerwca, za kwadrans, za 14 już minut, godzina 11. Kociewianka Ania, czyli Ania, dobrze nam znana z Kociewia, wsiadła wczoraj w pociągi, jak pisze, po 7 godzinach wylądowała na Górze Szybowcowej na koncercie Walkirii, o którym już dzisiaj wspominaliśmy i który u nas grał jakieś 1,5 godziny temu. To był niesamowity koncert, jak pisze Ania, dodając: zostawiam u was serce, wracam na Pomorze z niesamowitymi wspomnieniami. Miłego dnia wszystkim. Aniu, czujemy się zaszczyceni pokonać taki dystans, przejechać całą Polskę. Szczęśliwego, spokojnego powrotu. Ja się czuję zaszczycony, że mogłem z wami przywitać astronomiczne lato. Zbyszek Deka, z mojej strony to wszystko. Miłego dnia.

0: klasyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
0: Czas na wiadomości.
6: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. A strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
6: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną odclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
8: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
6: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę.
9: Muzyczne Radio, 3 minuty po godzinie 11. Jest niedziela, jest weekend, jest słonecznie, jest lato, jest po prostu znakomicie, a w Muzycznym Radiu jeszcze dodatkowo dodajemy dawkę najlepszych dźwięków, bo trwa program Best Of, który oczywiście łączymy z waszymi muzycznymi propozycjami. Dawajcie nam koniecznie znać, co byście chcieli usłyszeć dziś na antenie Muzycznego Radia. Róbcie to na naszym radiowym Facebooku, możecie wysłać też do nas maila na emisja@muzycznyradio.pl. Możecie też do nas zadzwonić 757-646-646.

0: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

0: Już od dziś takie właśnie dżingle będą towarzyszyły nam w ciągu dnia i w nocy i cały czas, bo tak naprawdę astronomiczne lato już się rozpoczęło dziś, dokładnie o 10:26. Oficjalnie mamy lato, więc my cały czas czekamy na wasze letnie propozycje. Czeka na nas już od ładnych kilku chwil taka propozycja bardzo, bardzo letnia od Mateusza z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy muzycznego radia Big Day w dzień gorącego lata.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Przedstawiamy naszą niedzielną, pierwszą letnią piosenkę dnia. Jest to nagranie bardzo przyciągające, bo jego tytuł to Magnetic.

0: Takich hitów to nawet nie trzeba przedstawiać. London Beat i I've Been Thinking About You.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejna propozycja prosto z Kamiennej Góry od Ani, która pozdrawia serdecznie całą swoją rodzinę i wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Poleca dziś nagranie, które już doskonale znają fani Hit Planety. Leonie, Marcus and Martinus, Moonlight.

0: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.

0: Milky Chance, zespół, który na swoim koncie ma naprawdę wiele, wiele wielkich hitów. Stolen Dance, Down by the River, Synchronize, tak jak teraz na naszej antenie, to w ramach Best Of w Muzycznym Radio, a my teraz bardzo chętnie wracamy do Waszych propozycji.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Propozycja od Arkadiusza, który na naszym radiowym Facebooku dał znać, że chciałby usłyszeć totalną nowość od francuskiego duetu Offenbach, czyli przebojowe Four to the Floor.

0: Maneskin i Supermodern. To jest porządna dawka energii.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejne nagranie, które będziemy wam teraz polecać z waszych propozycji, również jest pełne energii. Wszyscy doskonale pamiętamy wielki projekt Daft Punk. Świetni, świetni goście. Szkoda, że już nic nie wydają, ale podobno coś tam się mówi, że być może niedługo wrócą. Kto wie, a my wracamy chętnie do piosenki Robot Rock. To propozycja od Piotra z Legnicy.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Nawet się z tym nie kryjecie. Wasze propozycje dziś są naprawdę przepełnione słońcem. Wszyscy cieszymy się, że już w końcu są wakacje. No i teraz tylko czekać, aż znudzi się w końcu ta pogoda i będziemy narzekać, że jest teraz za ciepło. Tak, to już jest 25 stopni, to by było tak optymalnie, no ale dziś na termometrach ponad 30 stopni. To była propozycja prosto z krzewia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Czas na nagranie, które dziś najczęściej będzie pojawiało się w muzycznym radiu, czyli nasz hit tip Bonu Tonder i Murior Sien.

Jeden z największych hitów lat 80. już teraz u nas w paśmie Best Of w Muzycznym Radiu. A my dziś mamy 21 dzień czerwca, już za moment godzina 12, ale jest to odpowiednia pora, żeby zaglądnąć na kartkę z kalendarza. Dziś, tak jak już wspominaliśmy, 21 dzień czerwca, imieniny obchodzi Alicja. Pozdrowienia dla wszystkich o właśnie takim imieniu. Adrian, którego żona ma na imię Alicja, postanowił złożyć życzenia wszystkim, oczywiście szczególną myślą o żonie, z pozdrowieniami oczywiście i z najlepszymi życzeniami. Piosenka Śniadanie do łóżka.

0: Muzyczne Radio Lato. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
1: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
2: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia. No i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
3: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
1: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Kochamy muzykę. The best of Hit Planeta.
5: Jak co tydzień o tej porze startujemy z programem The Best of Hit Planeta, z którym spotykamy się tylko i wyłącznie raz w tygodniu, dokładnie po godzinie 12 w niedzielę. Zaczynamy czas na wspomnienia z najnowszej listy w Polsce. Zaczynamy od roku 2012. To wtedy po raz pierwszy na Hit Planecie pojawił się Olly Murs z piosenką Troublemaker.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
2: The best of.

0: Reni już jest kilka prostych prawd. Hit, który ma już 20 lat.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A wracamy do hitu, który ma dosłownie kilka dni. Dziś w roli piosenki dnia Bausa Magnetic.

0: Hit Planeta.
1: 26 minut po godzinie 12, astronomiczne lato już trwa, to kalendarzowe rozpocznie się już jutro. Pogodowo również jest na Dolnym Śląsku bardzo letnio. Więcej o pogodzie będziemy mówić po godzinie 12.30, a już teraz wspominamy Tupac Until the End of Time.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
4: Po reklamie. Pogoda.
5: Nie da się ukryć, że lato już zawitało na Dolny Śląsk. Od kilku dni mamy naprawdę wysokie temperatury, nawet miejscami powyżej 30 stopni. Dziś również tak będzie, na termometrach średnio 30 stopni w regionie. To z tych dobrych informacji zachmurzenie małe, słońce.

spacer, żeby zdążyć przed burzą. The best of Hit Planeta. Wracamy do hit planetarnych wspomnień. James Blunt, When I Found Love Again.

0: of Hit Planeta.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
10: Po reklamie.

0: Deka, a to był dobry dzień, a nawet można pokusić się o zdanie, to będzie dobry dzień.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Co godzinę dziś francuski wschodzący hit Bonu Tonder i Mourir sur scène.

Broken Angel, to są świetne muzyczne wspomnienia, bo teraz jeszcze do godziny 13 trwa program The Best of Hit Planeta. Najlepsze hity, przypominamy, które przez różne lata podbijały naszą hit planetę w muzycznym radiu. Już za moment kończymy nasze cotygodniowe spotkanie z tym właśnie programem i wrócimy do grania na życzenie. Szykujcie więc już swoje niedzielne muzyczne propozycje, a na zakończenie naszego cotygodniowego spotkania z The Best of Hit Planeta Antek Smyk Pomimo burz. The best of Hit Planeta.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko PAME to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód. A dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
7: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
6: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
8: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
9: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
6: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama.
2: Będę był to restaurant.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
1: Po reklamie.

Godzina 13, 21 dzień czerwca, niedziela. W Muzycznym Radiu cały czas trwa granie na życzenie. Aż do godziny 15 będziemy bardzo chętnie sięgać po wasze muzyczne propozycje, a my ich będziemy cały czas szukać, między innymi na naszym radiowym Facebooku. Tam w komentarzu możecie dać znać, co byście chcieli usłyszeć na naszej antenie. Dodatkowo możecie też zadzwonić do nas numer 757-646-646 albo nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.

0: grupa Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Naszą piosenką dnia jest dziś nagranie, które już miało swój debiut na Hit Planecie, a dziś debiutuje w roli piosenki dnia. Bausa Magnetic.

0: Coldplay, Viva la Vida.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na kolejną z waszych muzycznych propozycji, a ta płynie do nas z Janowic od Kasi. Madonna, czyli artystka, która właśnie szykuje się do premiery. Już 3 lipca otrzymamy kolejny album Madonny. Będzie to pierwsze wydawnictwo po 7-letniej przerwie. Confessions 2, tak będzie nazywał się ten album, a Like a Prayer, tak nazywa się piosenka, którą proponuje dziś Kasia.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Po reklamie.

0: Dub Nelly Furtado, Torture of the Heart.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 33 minuty po godzinie 13, niedziela, czas sprawdzić, co tam w świecie sportu się dzieje, a dzieje się w tym tygodniu, działo i na pewno w nadchodzących dniach też będzie się działo naprawdę dużo. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, to była czysta formalność po tym, co wydarzyło się we Francji. To wręcz było oczywiste, że musi zagrać, że nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu, tylko od razu się załapie. To jest pierwsza informacja. No a my przypominamy, że cały czas już od tak naprawdę 11 czerwca trwa mundial, mecz za meczem, cały czas to się dzieje. No i no wiadomo, Polski w tym roku niestety nie zobaczymy na boisku, ale wiele, wiele innych państw zobaczymy. Mecze były naprawdę świetne. Jeden z nich na pewno zapisze się do historii jako naprawdę bardzo, bardzo ikoniczny. 17 czerwca Anglia-Chorwacja, taki to oto był mecz. Anglia wygrała. To, co zrobiła tam publiczność, to było coś niesamowitego. Jak będziecie mieli chwilę, to warto sobie wpisać, chociaż pewnie już zapewne to widzieliście, no bo to stało się to totalnym wiralem. Po tym, jak Anglia wygrała, cała publiczność, można powiedzieć, kibice Anglii wstali i zaczęli śpiewać Wonderwall, czyli, no, można powiedzieć, hymn lat 90. zespołu Oasis. Było po prostu bardzo, bardzo emocjonalnie. Już nie patrząc na to, kto komu kibicuje, to te sceny na pewno zapiszą się na długo w historii mundialu. No oczywiście pokazać wam tego filmiku nie mamy jak. Można sobie jak najbardziej sprawdzić, ale teraz posłuchajmy piosenki, którą śpiewali kibice Anglii 17 czerwca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: na pół.
1: Mrozu i pół na pół. Singiel, który zapowiada jego nadchodzący już 7. album. Ten album promują już aż 4 single. Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment, pół na pół i anioły. Z tego co wiemy, jeszcze konkretnej daty premiery tego wydawnictwa całkiem nowego od Mroza nie ma, ale informacja jest taka, że ma ukazać się on na przełomie lata i jesieni, czyli możemy liczyć się na końcówkę sierpnia, początek września, wychodziłoby tak mniej więcej na taki właśnie termin. Poza tym Mrozu też szykuje się do trasy koncertowej, jesienią wyruszy w trasę i już jak potwierdził, po rozpoczęciu tej trasy album na pewno będzie w rękach słuchaczy. Czekamy więc na nowe wydawnictwo od Mroza, a jak mowa o nowościach, to czas przypomnieć nasz niedzielny hit typ Maurice Your Scene.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

The Rosmus in the Shadow w muzycznym radiu, a my pędzimy prędko do was z kolejną propozycją. Ta jest nawet nie tyle co letnia, to wakacyjna. Ktoś tu zdecydowanie myśli o wakacjach i to takich, no nie do końca w Polsce. Ciao Siciliano to kolejna z waszych muzycznych propozycji.

0: będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
4: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
3: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
5: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
3: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.

0: J Balvin, Amber Mark, Stevie White, Travis Barker, Jump.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jest niedziela, 21 dzień czerwca. Przypominamy, że lato astronomiczne już się rozpoczęło. Jutro rozpocznie się lato kalendarzowe, a pogodowe to już trwa jak najbardziej od piątku, a w Muzycznym Radiu od godziny 9 cały czas trwa granie na życzenie. Zostały nam już ostatnie minuty z tym programem. Do godziny 15 sięgamy po Wasze muzyczne propozycje. Kto jeszcze dziś nie usłyszał swojego nagrania na antenie Muzycznego Radia, niech koniecznie daje nam znać na naszym radiowym Facebooku albo nagra głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia, albo dzwoni 757 646 646.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long, przeogromny hit.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Słoneczne granie pierwsze na zawołanie w tym roku już trwa. Przechodzimy do kolejnej z Waszych propozycji. To jest naprawdę bardzo ciekawe nagranie, które być może zostało już przez niektórych zapomniane, a być może przez niektórych zostanie dopiero co odkryte. Zadzwonił do nas Adam i zażyczył sobie piosenkę Time of the Season od zespołu The Zombies. Świetny klasyk z lat 60., a to nagranie gramy dziś z dedykacją dla wszystkich motorniczych z Wrocławia. Pozdrawiamy.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
5: Po reklamie.
6: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Beata Kozidrak, Kamp, Żal mi tamtych nocy i dni. To nagranie nieprzypadkowo właśnie teraz pojawiło się w muzycznym radiu, bo już czas sprawdzić, co w tym tygodniu dobrego koncertowego.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Beata Kozidrak i Kamp, oni powracają już po koncercie w Łodzi, który odbył się stosunkowo niedawno. Stało się jasne, że to nie będzie jednorazowe spotkanie. Ten projekt miał być właśnie jednorazowym spotkaniem, miał wydarzyć się tylko raz, mieli zagrać w Łodzi i miało być na tyle. No ale stało się jasne, że na pewno muszą jeszcze wrócić z tą odsłoną. Beata Kozidrak i Kamp, oni razem odświeżyli solowe piosenki Beaty Kozidrak. Hity, które miały tylko raz być hitami, a dostały całkowicie nowe życie, całkowicie nowe tempo i masę energii, jak mogliśmy słyszeć przed chwilą w odświeżonej wersji piosenki Żal mi tamtych nocy i dni. Świetny projekt powraca, tym razem powraca do Warszawy, a jak Warszawa, no to oczywiście Torwar. 19 lutego w przyszłym roku, więc jeszcze jest dużo czasu, żeby zastanowić się, ale z tego, co piszą organizatorzy, będą bardzo fajne nowe wersje piosenek Rzeka Marzeń, Upiłam się tobą, Opium, więc takie naprawdę wielkie hity Beaty Kozidrak można będzie usłyszeć w całkowicie nowym tempie, z mocniejszym brzmieniem i elektroniczną energią. To są bardzo dobre informacje, a jeżeli chodzi o bilety na ten koncert, który odbędzie się 19 lutego w Warszawie na Torwarze, to bilety już są na to wydarzenie dostępne. Co jeszcze w koncertowym świecie? Już niedługo startuje Open Air Festival. Zostało do niego, można powiedzieć, kilka dni. Rozpocznie się 1 lipca, a zakończy się 4 lipca. Kilka dni naprawdę mocnej muzyki, m.in. Florence Plus The Machine, Jenny, The Cure, Addison Rae, także naprawdę bardzo, bardzo znane nazwiska. No i kilka dni temu jeszcze dołączyło do line-upu kilka polskich gwiazd, czyli Ralf Kamiński, Vito Bambino, Zalia, Sobel, Daria ze Śląska. Bilety też są już dostępne, ale w na pewno większej cenie, ponieważ cały line-up jest już znany.

0: Muzyczne Radio Lato. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Oliwia Socha, Oczy to propozycja od Lucyny. Pozdrawiamy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy już po raz ostatni do naszego niedzielnego hit typu Murir Siursin.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 9 minut godzina 15 to już powoli odpowiednia pora, żeby zaprosić Was na najnowsze notowanie listy Top 20 Hip-Hop. Tam przywita się z Wami Sebastian Wysoczański, a na zakończenie naszego dzisiejszego grania na życzenie bardzo fajna propozycja ze względu chociażby na tegoroczne, tegotygodniowe kalendarium. Jedna z Waszych propozycji to propozycja od Łukasza: Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say, a tak się składa, że w tym tygodniu Paul McCartney obchodził urodziny 84, 18 czerwca dokładnie, taka data. Paul McCartney, no to tego artysty chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeden z największych songwriterów w historii muzyki. To jaką rewolucję przeprowadził, jeżeli chodzi o rock and roll i zupełnie inne również gatunki muzyczne. O tym można opowiadać godzinami, a oczywiście znamy go z zespołu The Beatles, a tam napisał tak naprawdę jedne z największych hitów zespołu, czyli Hey Jude, Yesterday, Let It Be. To są między innymi piosenki, za którymi stoi Paul McCartney. Przypominamy, dzięki propozycji od Łukasza, Say Say Say już teraz na naszej antenie. To ostatnia z naszych dzisiejszych niedzielnych propozycji.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika Zmierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
6: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
5: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
7: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
5: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
0: Reklama.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Po reklamie.
12: Panie i panowie, przyszedł czas na bardzo czerwcowe i przede wszystkim letnie pod względem astronomicznym spotkanie na liście Top 20 Hip Hop. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, cześć, witajcie. Zaczynamy już teraz. Przed nami 60 minut pod znakiem hip-hopowej muzy, ale my dziś mówimy wam na pewno udanych, szczęśliwych wakacji, pięknego lata, ponieważ z listą Top 20 Hip-Hop słyszymy się już po raz ostatni. W tym sezonie ta hip-hopowa odsłona naszej stacji wróci do was po wakacjach, więc dziś w takim wydaniu oczywiście z utworami, które znacie i lubicie, zarówno klasykami, jak i najnowszymi dźwiękami, choć zdecydowanie takie pożegnalne notowanie, które mamy dla was teraz przez najbliższe miesiące będziemy bardzo dokładnie hip-hopowe nagrania zbierać, tak, że we wrześniu wrócimy do Was z mega odświeżoną odsłoną naszych cotygodniowych zestawień. Bądźcie koniecznie z nami, głosujcie na swoich ulubionych artystów, ponieważ my te głosy na pewno obiecujemy, że będziemy brali pod uwagę w kolejnych notowaniach dopiero we wrześniu po wakacjach. Dzisiaj na pewno mówić będziemy o piosence PZ-a Zachody i Zorze. To jest utwór, który pojawił się na miejscu 20 tydzień temu. Dzisiaj miejsce 18, dwa oczka w górę. W klasykach usłyszycie na pewno Pyjęć, 2 Dębiec i Konfrontakcje, a także Miu, PZ i BDS 2115 Fantazje z miejsca 16. To wszystko przed nami w, jak wspomniałem, ostatniej odsłonie listy Top 20 Hip Hop. Na pokład zapraszamy, już teraz gramy.
4: Top 20 Hip Hop
13: Illegal Studio 5-2, tak?

dużo i dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr i gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock.

Cyril, Wiz Khalifa i That's Her to piosenka, która bardzo mocno wpada do głowy, zostaje na długo. No uwielbiamy ten utwór, uwielbiamy takie dźwięki i melodie. Nic dziwnego, że z tym utworem naprawdę bardzo ciężko nam się będzie pożegnać i bardzo chętnie w muzycznym radiu po niego sięgamy. Miejsce 14, dzisiaj przypomnę, Cyril, Wiz Khalifa, That's Her. Młody W na moment, pozycja 13, pozdrawiamy serdecznie. A w klasykach rapu Sean Paul z utworem We Be Burning z miejsca 12, dosłownie za chwilę. To muzyczne radio, to niedzielne spotkanie z listą Top 20 Hip Hop. Yeah.

Krok w tył to Focus, Rahim, Natalia i Paulina Przybysz. Piosenka dosłownie całkiem niedawno pojawiła się na falach naszej stacji. Dzisiaj miejsce 11, tak zagraliśmy przed momentem. Oczko w górę dla piosenki Krok w tył i dla tej ekipy Focus, Rahim, Natalia i Paulina Przybysz. W naszych klasykach na pewno Dr. Dre, Snoop Dogg, nieśmiertelny utwór bezapelacyjnie Steel DRA, za chwilę PSR, Opał, PZ, Bezisen, za moment także Lacrim w muzycznym radiu, utwór Rock, być może znacie z Hit Planety, my nadal chętnie sięgamy po niego na top 20 hip-hop. Za moment również utwory, które kończą ten sezon na hip-hopowej liście naszej stacji, które będą i które dziś zajęły najwyższe pozycje. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę. Teraz gramy.

0: gdzie to wszędzie jest tłok. Top 20 Hip-Hop.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.

Panie i panowie, przyszedł czas na to, aby przedstawić wam piosenki, które otrzymały najwięcej punktów i głosów z waszej strony. Tak o Hemingway, Tramwaje na miejscu trzecim. Tydzień temu była to pozycja pierwsza, spadek o dwa oczka. Mac Miller i The Spin z pozycji ósmej. Sześć oczek w górę na miejsce drugie, a na samym szczycie, no tutaj już nie mogło być inaczej. Wiedzieliśmy od początku, że to się kiedyś wydarzy. BDS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem na samym szczycie. Tydzień temu graliśmy ten utwór na miejscu drugim. Oczko w górę za sprawą waszych głosów i punktów. Sam szczyt naszego hip-hopowego zestawienia dzisiaj w Muzycznym Radiu. Tak kończymy i przypomnę, to było ostatnie zestawienie listy Top 20 Hip-Hop. Wracamy do was we wrześniu, wracamy do was po wakacjach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pięknego lata, cudownych wakacji. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.

Pies bezpański za mięsem. Tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja psiapsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał na skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Top 20 Hip Hop.
3: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

0: samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Majo? Jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
3: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
2: Mówi nadinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
4: Czas na cotygodniowe spotkanie z programem debiutanci.pl. Ten program już dziś ostatni raz z nami przed wakacjami. Już niedługo wybierze się na wakacyjną przerwę, dlatego już teraz będziemy bardzo gorąco polecać wam piosenki debiutantów.
0: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
4: Zaczynamy od artystów, którzy już bardzo, bardzo dawno temu debiutowali, Dry School i Lanberry, ale dopiero w tym roku debiutowali jako duet w piosence Nasz Mały Świat.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie. To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.

0: Cheap Tobacco bez słów, polski zespół alternatywny. A jak już przy tej alternatywnej muzyce jesteśmy, to teraz czas na kolejną debiutantkę. Ania Szlagowska, artystka, która swoją debiutancką płytę już wydała stosunkowo niedawno. Płyta ta miała bardzo ciekawy tytuł, czyli pierwsza płyta. Ania Szlagowska daje znać na swoich mediach społecznościowych, że już szykuje się do premiery kolejnego swojego solowego wydawnictwa, które już promuje singlem Ile.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
1: Miałem w życiu tyle szans i tyle. Miałem grać co weekend, platynową płytę, karierę jak The Weeknd. Miałem mieć inne życie, ale mam lepsze życie. Nie mam problemów, jak zajadam sobie szamę z synem. Mam narzeczoną, co wygląda tak, że nie opiszę, bo nie mam słów. Kocham z tobą ciszę i kocham z tobą tłum. Kochaj mnie, płacz ze mną.

0: Arek Bożdyński, piosenka Zły, artysta, który dopiero w tym roku zadebiutował długo grającym wydawnictwem, czyli swoim albumem Klinika. Na tym krążku znajduje się właśnie piosenka Zły, a sam Arek Bożdyński z muzyką już od dawna ma dużo wspólnego. 15 lat doświadczenia w teatrze muzycznym i w musicalu, co zdecydowanie słychać, ten głos jest naprawdę bardzo dobry.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.
0: Czas na kolejnego debiutanta, Błażej Latos, wracam.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Po reklamie.

0: gdzie?
1: Muzyczne radio.
2: Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston. Jest to debiutancki utwór od tego artysty, totalna jego pierwsza nowość. Jasiek Piwowarczyk, artysta, który dał się poznać słuchaczom w programie The Voice of Poland. Tam między innymi wykonywał cover piosenki Bohemian Rhapsody i zrobił to naprawdę bardzo dobrze, a jak wszyscy wiemy, ta piosenka do łatwych zdecydowanie nie należy. Halo Houston to utwór, który doskonale już znają słuchacze muzycznego radia, ponieważ pojawia się na wielu naszych listach. Oprócz w paśmie debiutantów pojawia się też na Hit Planecie, na liście top30.pl, no i w paśmie debiutantów również cały czas polecamy Wam. To naprawdę bardzo dobre debiutanckie wydawnictwo.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: świetny duet Kuba i Kuba. Już minął rok od debiutu tego właśnie duetu. Debiutowali piosenką Dość, a obecnie polecamy wam piosenkę Stygnie lato i polecamy wam ją nie tylko w paśmie debiutantów, również pojawiła się na liście top30.pl, ale pojawiła się, no i naprawdę podbija ją bardzo skutecznie. Wczoraj wylądowała piosenka Stygnie lato na miejscu pierwszym, a u nas teraz pojawi się również nagranie, które na liście top30.pl znalazło swoje miejsce, dokładnie miejsce siódme.
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla

0: przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Maja i Zuzia Jabłońskie, czyli bliźniaczki debiutujące. To ich drugi singiel, Nie wiem co myślę o miłości. To nagranie obecnie Wam polecamy. Jakiś czas temu pojawiało się nagranie Nie chcę stracić Cię po drodze. Przechodzimy do kolejnego debiutanta. Jest to aktor, którego doskonale wszyscy znają, między innymi z roli w filmie Hejter, Maciej Musiałowski. Na jego muzyczny debiut, o to musieliśmy sobie dość długo poczekać. Pojawił się w duecie z Julią Wieniawą w piosence Zabierz tę miłość, ale na solową jego piosenkę dość długo fani czekali, a Maciej Musiałowski głosem może się na pewno pochwalić. Flora to jego pierwsze solowe wydawnictwo.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Anita i szerokości w paśmie debiutantów. Już za moment kończy się nasze niedzielne spotkanie z tym programem. Na zakończenie Martyna Baranowska, Przebiśniegi, Vixen. To z nimi zakończymy godzinę 16 i rozpoczniemy godzinę 17. Wtedy rozpocznie się u nas program bardzo premierowy. To będzie grane.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
5: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
4: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
4: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.
2: Muzyczne Radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
3: I wszystko się zgadza, jest niedziela, minęła godzina 17, czas na nowości i premiery w programie To Będzie Grane. Zaczynamy od piosenki DNA, nagrania, które doskonale już znają fani piłki nożnej.

Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.

0: Age Connect i Rock Away, duet, który już nieraz podbijał hit planetarne miejsca. Ostatnio wylądowali na hit planecie z piosenką We Don't Surrender, a tuż przed wakacjami, tuż przed rozpoczęciem lata postanowili wydać kolejne nagranie Shock. To utwór, który na pewno będzie coraz częściej pojawiał się w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio, to będzie grane.
0: Oczywiście nie mogło też zabraknąć polskich nowości. Zuza Jabłońska, odfiltruj rzeczywistość.

0: Annabel Englert, Midnight Calling, to bardzo taneczna nowość, która podbija już falę muzycznego radia, a my przechodzimy teraz do nagrania, które już zadebiutowało w roku 65. No ale jest to program, to będzie grane, tutaj polecamy wam tylko i wyłącznie premiery, dlatego jest to totalnie nowa wersja tego klasyku. Mowa o piosence California Dreaming od The Mamas and the Papas, Benny Benassi, czyli totalna ikona sceny elektronicznej, postanowił odświeżyć ten hit i nadać mu zdecydowanie szybszego tempa i zdecydowanie więcej tanecznej energii.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Dagny i Rain.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Zawsze musi pojawić się nowość od Davida Guetty. Ten artysta bardzo lubi współpracować z innymi artystami. Tym razem do współpracy zaprosił Aloka i Sick Figure. Wspólnie wydali bardzo wciągające już letnie nagranie Run, Run, River.

Dance Nation i High to bardzo taneczne nagranie, totalna nowość, która na pewno jeszcze nie raz pojawi się w muzycznym radiu. Tak samo jak totalna premiera od duetu Jubel.

0: Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Fritz Kalkbrenner, Everything in Between, to jego totalna nowość.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Same nowości teraz u nas jeszcze będą się pojawiały aż do godziny 18 na pewno. Przed nami utwór, który debiutował w roku 2015, Stolen Dance i Milky Chance. Wielki przebój, bardzo refleksyjny i raczej ciężko tu mówić o jakiejś tanecznej energii, ale Dub Dogs, oni już rozpoczęli swój wydawniczy sezon w tym roku. Wydali m.in. piosenkę How Does It Feel, czyli reinterpretację znanego hitu z lat 80. Blue Monday, a teraz postanowili odświeżyć coś nieco nowszego, ale utwór, który również zapamiętany jest jako wielki hit. Stolen Dance w totalnie nowej wersji, zdecydowanie szybszej i bardzo tanecznej.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę.

Dub Dogs i Stolen Dance, świetna wersja, a my zbliżamy się już wielkimi krokami do godziny 18. Już za moment godzina 18, wtedy powrócimy do programu Best Of, a na zakończenie to będzie grane kilka świetnych nowości, między innymi od Wystona. Marta Wojtunik, ja Wam dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie i do usłyszenia.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
3: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
2: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
5: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenia.
2: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

Ależ to delikatne, jakie piękne. Upał, moi drodzy, nie odpuszcza, więc dziś serwujemy muzyczny powiew chłodu, czyli muzyka z naszego radiowego klimatyzatora. No fakt, w eterze klimatyzacji nie mamy, ale dźwięki mogą pochodzić właśnie z takiego specjalnego zestawu napisane do chłodzenia wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie. Mam nadzieję, że te właśnie wszystkie numery przyniosą troszeczkę wytchnienia i dobrego nastroju z muzycznym radiem. Zostańcie z nami, posłuchajcie. Obniżamy temperaturę wszędzie, gdzie gramy, także polećcie sąsiadom, przyjaciołom, znajomym. Muzyczne radio. 8 po 18, Maciej Wowk. Dobry wieczór.

0: DMC News. Przedstawia Tom Dutt.
1: DMC News już frunął do Was wraz z chemicznymi braćmi i albumem Further. A propos albumów, Hot Sense 82 zapowiada pierwszy od 6 lat krążek singlem Shaded, a Carl Cox, no właśnie, Carl Cox jest zaszczycony wyróżnieniem, jakie otrzymał za zasługi dla muzyki. Więcej szczegółów u nas już za moment. DMC News 3210, startujemy.
0: DMC News.
1: W 2010 roku The Chemical Brothers po latach budowania pozycji jednego z najważniejszych duetów elektroniki nie sięgnęli po kolejną serię klubowych hymnów ani też radiowych singli. Zamiast tego stworzyli album składający się z 8 utworów i 8 wizualnych odpowiedników z jednym wspólnym mianownikiem, mianowicie podróżą. Każdy z numerów otrzymał własny film autorstwa Adama Smitha i Markusa Layala, tworząc spójny audiowizualny projekt. Był to powrót do myślenia o albumie jako całości, doświadczeniu, które należy przeżyć od początku do końca. Płyta została świetnie przyjęta przez krytyków, którzy podkreślali jej konsekwencje oraz odwagę w odejściu od komercyjnych schematów. Album Further działa jak zamknięta całość. Nie jest zbiorem singli, lecz przemyślaną sekwencją, w której każdy utwór wynika z poprzedniego i prowadzi do kolejnego etapu.
0: DMC News.
1: A propos albumów, ale już tych nowych. Hot Sense 82 zapowiada nowe wydawnictwo. Nowy album będzie czwartym studyjnym krążkiem tego właśnie artysty i pierwszym od czasu Recovery z 2020 roku. 9 kompozycji ma stanowić powrót do brzmienia, które wyniosło tego producenta do światowej czołówki muzyki house na początku poprzedniej dekady. Płyta Obsessions powstawała w trakcie intensywnych tras koncertowych pomiędzy kolejnymi lotami i występami, stając się zapisem poszukiwania równowagi między nieustannym ruchem a chwilami wyciszenia. Jak przyznaje sam artysta, motywem przewodnim wydawnictwa jest samoakceptacja oraz próba odnalezienia własnego miejsca po ponad 2 dekadach spędzonych na scenie. Pierwszą zapowiedzią tego krążka jest singiel Shaded, utwór oparty na samplu kultowego Sounds of Eden grupy Shades of Rhythm. Premiera Obsessions odbędzie się 4 września nakładem wytwórni Nie Deep In Sound.
0: DMC News.
1: Tymczasem jeden z najważniejszych ambasadorów muzyki elektronicznej na świecie został uhonorowany przez brytyjską monarchię. Carl Cox, bo o nim mowa, otrzymał tytuł Officer of the Order of the British Empire za zasługi dla muzyki. Wyróżnienie znalazło się na tegorocznej liście urodzinowych odznaczeń króla i jest jednym z najbardziej prestiżowych odznaczeń cywilnych przyznawanych w Wielkiej Brytanii. Odznaczenia trafiają do osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój kultury, nauki, sportu czy działalności społecznej. W przypadku Carla Coxa doceniono jego wieloletni wpływ na rozwój muzyki elektronicznej oraz popularyzację kultury klubowej na całym świecie. Brytyjski DJ i producent nie krył wzruszenia po ogłoszeniu decyzji. Jestem absolutnie zachwycony i głęboko zaszczycony, powiedział. Muzyka była moim życiem tak długo, jak tylko pamiętam. Miałem szczęście robić to, co kocham i dzięki niej spotkać wielu wspaniałych ludzi. To wyróżnienie nie należy wyłącznie do mnie. Należy do wszystkich, którzy byli częścią tej podróży, powiedział Carl Cox. Niewiele osób pamięta, że jako 24-latek artysta otrzymał grant w wysokości 1000 funtów od organizacji charytatywnej założonej przez obecnego króla, działającej dziś jako The King's Trust. To właśnie te środki pomogły mu postawić pierwsze profesjonalne kroki w roli DJ-a. Kilka tygodni temu artysta spotkał się z królem podczas uroczystości z okazji 50-lecia fundacji w Buckingham Palace. Carl Cox, tu i teraz. Przed Wami Officer of the Order of the British Empire w nagraniu Open Your Eyes.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

słuchajcie, są takie nuty, które nam się dobrze kojarzą, ale przede wszystkim pobudzają bardzo mocno, a niektórzy z was dogorywają i to bardzo, bardzo, bardzo. Więc no cóż, mam nadzieję, że wlewamy wam odrobinę chłodu tam, gdzie jesteście, tam, gdzie słuchacie Muzyczne Radio. Dorota napisała, piękne czasy. Kurczę, na wsi u dziadków, dawno temu.

0: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny. Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. W tle jest rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Ordery zwrócili w geście solidarności z Zełenskim trzej byli prezydenci: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko. Sprawę obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji komentują polscy politycy.
5: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
6: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
4: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. Rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
7: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
4: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

To nasza dźwiękowa bryza. To muzyczne radio. To nasz muzyczny klimatyzator. Witamy po 19:00. Zapraszamy. Pokażcie się na Facebooku. Karl Bender czeka, a na razie GGD, Agostino i przyjaciele. Wiele sampli tu będzie. Pobudzają. Działają orzeźwiająco.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
4: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Dyskoteka.

No, tak się w ciągu powietrze stoi. No, mamy w zapowiedziach, że różnie to może być dzisiaj wieczorem, może tak brzmieć, no ale z tego co widzimy, to od strony Niemiec w kierunku Zgorzelca, no płynie taki sobie nieciekawy froncik, z którego na pewno coś się może wykluć. Muzyczne radio, dobre sample, jeszcze lepszy remiks.

I bet everything on black and lost.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny. Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. W tle jest rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Ordery zwrócili w geście solidarności z Zełenskim trzej byli prezydenci: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko. Sprawę obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji komentują polscy politycy.
3: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
4: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. A rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski ogród botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzierać bardzo intensywną woń padliny.
5: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
2: Jak mówi dyrektor wrocławskiego ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Festiwal Hit.

0: Festiwal hitów.
1: No, mieliśmy nadzieję, że nam się uda dzisiaj przejść z tuchą stopą wieczorową porą, a tymczasem powtórka z wczoraj. Na Dolną Górę naciągnęły stalowe chmury, no z nich na pewno coś się urodzi, za chwileczkę czeka nas delikatny Armagedon. Także bardzo prosiłem Muzyczne Radio o to, żebyście no, z balkonów usunęli rzeczy, które mogą pofrunąć. Rzeczy lotne, mogące zrobić krzywdę komukolwiek. No i autka, nie stawiamy pod drzewami. Pamiętajcie o tym. Zaśpiewajcie z nami.

0: reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

Z tego co widzę, to delikatny deep house chodzi wam idealnie po takim dniu jak ten dzisiejszy. No, spadło trochę deszczu. Jest lepiej. Lepiej się czujemy. Gramy jak w transie w muzycznym radiu po 22.